0: Retro je hot v hitparádách. To letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.